spraw, a co narzucą zmniejszy te najmądrza. Kto chce zgarnąć, trzeba zejdra, to moje powszechno, kto jest sam, no jako ja. Kto ma serce w prawym miejscu, kto je proste prymaku, a co narzucą zmniejszy te najmądrza. Ahoj!